Swat, co ci będę sprawił na ekstremowy. Šta misliš o nožu tu, pavko moj tubi? Uzmi nož pa ga skrati, Bože grce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oklagi.